ti pe ijoba se tan lati boju lame to wo ise awon olopa ni ipinle na ninu oro to jare lati enu akowe royin gomina Patrick Ebojele ni ojo aje